którego miłosierdzie jest bez zmiary i miłość do człowieka niewypowiedzialna. Ty sam, Władco, w łaskawości Twojej wejrzyj na nas i na ten święty przybytek i daj nam i tym, którzy się z nami modlą, bogactwo Twojego miłosierdzia i obfitość łask Twoich.

Czy za świątobliwego patriarchę naszego Bartłomieja, za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę i za najprzewielebniejszego metropolitę naszego Atenagorasa i za wszystkich Chrystusie,

Boże nasz, przyjmij tę żarliwą modlitwę sług Twoich i zmiłuj się nad nami według wielkiego miłosierdzia Twego. Ześlij obfite łaski na nas i na cały lud Twój, który oczekuje od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia. Albowiem Bogiem miłosiernym jesteś, miłującym człowiekiem.

Znowu i wielokroć przypadamy do Ciebie i błagamy Cię, dobry i miłujący człowieka, abyś wejrzawszy na błaganie nasze, oczyścił nasze dusze i ciała z wszelkiej zmazy ciała i ducha i pozwolił nam stanąć przed świętym Twoim ołtarzem niewinnie i bez osądzenia. Daruj zaś Boże i tym, którzy modlą się z nami, wzrastanie w życiu, wierze i zrozumieniu duchowym. Pozwól im zawsze z bojaźnią i miłością służyć Tobie, aby niewinnie i bez osądzenia przyjąć święte Twoje tajemnice i być godnymi niebieskiego Twego Królestwa.

Wszechmogący, jedyny święty, który przyjmujesz ofiarę chwały od tych, którzy wzywają Ciebie całym sercem, przyjmij też modlitwę nas grzesznych i zanieś na święty Twój ołtarz. Uczyń nas godnymi składania Tobie darów i ofiar duchowych za nasze grzechy i za nieświadomości ludu. Uczyń nas godnymi, abyśmy znaleźli łaskę przed Tobą, aby nasza ofiara była Tobie przyjemną i aby duch łaski Twojej dobry spoczął na nas i na tych przedłożonych darach i na całym ludzie Twoim.

Rozpal w sercach naszych, Władco miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Zbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę, prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim nie mającym początku i z Najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

cierni, a ciernie wzrastając razem z nim zdławiły je. Jeszcze inne padło na dobrą ziemię, wzeszło i wydało plon stokrotny.

mogłaby znaczyć ta przypowieść. On zaś powiedział: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego w pozostałych przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. Oto czym jest ta przypowieść. Ziarnem jest Słowo Boże.

Zbaw lud Twój i pobłogosław Twoje dziedzictwo. Zachowaj pełnię Twego Kościoła, uświęć tych, którzy miłują wspaniałość Twego przybytku. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję.

Nikt, kto poddał się cielesnym pożądliwościom i rozkoszom, nie jest godny ani przystępować, ani przybliżać się, ani służyć Tobie, Królu chwały. Służyć Tobie jest bowiem rzeczą wielką i budzącą bojaźń nawet mocy niebieskich. Jednakże dla niewysłowionej i niezmierzonej Twojej miłości do człowieka, bez zmiany i prawdziwie stałeś się człowiekiem i stałeś się naszym arcykapłanem. Jako władca wszystkiego przekazałeś nam spełnianie świętej czynności służebnej i bezkrwawej ofiary. Tylko Ty, bowiem, Panie Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest na niebie i na ziemi, który jesteś noszony na tronie cherubinów, Pan Serafimów i Król Izraela, jedyny święty i świętych spoczywający. Przeto błagam Cię, jedynego dobrego i skłonnego do wysłuchania. Wejrzyj na mnie grzesznego i nieużytecznego sługę Twego i oczyść moją duszę i serce od zadosłupienia, a także mocą świętej

błagam Cię, nie odwracaj oblicza swego ode mnie, ani nie odrzucaj mnie z grona Twych dzieci, ale uczyń mnie grzesznego i niegodnego swego sługę godnym złożenia tych darów. Ty bowiem jesteś składającym ofiarę i składanym w ofierze, przyjmującym i rozdawanym jest Boże.

którego niewidzialni niosą zastępy anielskie. Alleluja, alleluja, alleluja. My, którzy cherubinów tajemnie przedstawiamy i życie dajnej Trójcy, Trójświęty, chwyśnij

świątobliwego Bartłomieja, arcybiskupa Konstantynopola Nowego Rzymu i patriarchę ekumenicznego i wielce błogosławionego Sawę, metropolitę warszawskiego i całej Polski i najprzewielebniejszego Atenagorasa, metropolitę Belgii i egzarchę Holandii i Luksemburga, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieku. Przez Boga chronioną Ojczyznę naszą, zwierzchnię jej władzę i wojsko Chrystusa miłujące, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim